warszawianów, chłopiec młody, pójść z panną na jagłody, ło nie winien, łona winna, do lasu iść nie powinna. Gonili się, zbytkowali i po trawie przewracali, ło nie winien, łona winna, przewracać się nie powinna. Jak mógł, tak się jej zalecał i łożenić się obiecał, ło nie winien, łona winna, bo mu wierzyć nie powinna. Jak ją ścisnął raz w kąciku, co tam było, płacu krzyku, ło nie winien, łona winna, bo tam chłodzić

Ale na tym to nie basta, w ogródeczku coś wyrasta, ła nie winien, łona winna, bo tak robić nie powinna. Czego chciała, to dostała i z bocianem się poznała, ła nie winien, łona winna, bocianów znać nie powinna. Ale i on trochę winien, bo tak robić nie powinien, ale jemu się przebaczy, bo to chłopiec piękny.

Trzeba zapomnieć mnie. Gdzie ja? To muzyka. Hej, także piękny śpiew. Hej, rozweselić trzeba ludzi. Trzeba zapomnieć mnie. Hej, jestem sobie wesół chłopak.

Wesokłopak się nie trubluje, we dnie zarobię, bo ciężko pracuję, a w nocy to ja z przyjaciółką trunek fonduję. We dnie zarobię, bo ciężko pracuję, a w nocy to ja z przyjaciółką trunek fonduję.

żeby żył do śmierci. Żeby twoje dzieci mieli bogatych rodziców. Nie śpijcie.

gość, ładna, zgrabniutka, tyś jest miłość. Figurę masz i piękną twarz, usta czerwone, wszystko masz dość.

nocy we dnie, jak jest ku mnie, dusza i serce mocno bije. Ratujcie mnie, ja ją tak chcę, gdy nie dostanę, zaszczelę się. Muszę mieć ją, dzwony dzwonią, więc do ołtarza nasz wołają. Ksiądz ją widział, nawet klęknął i przed ołtarzem się przeżegnał. Mówi: Boże, przeproś, że mnie, co mam w myśli, co mam w głowie, ratuj, że mnie.